0: 0605 okanye u 0645 419 8675. Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Ikusasa lethu sikhuluma izindaba ezibalulekile emini bebade kwizwi loMzansi. Izwi loMzansi FM.
1: Izwi loMzansi FM.